0: wolno spał.
1: I za co ty nodzisz, kiedy noc zabite łatwej hołd.
0: Parfur manorandan sahi, matra ru nau se unan sahi, mai dish home ko FIFA World Cup 2026 season pass lino ho. Ra paunu ho 15 din dekhi 3 mahina samma sampurna channel herne package bonus. Yadi ajai linu bhayeko chaina bhane ajai najikai ko dealer dai marfat wa dish home ko customer support 01421766 ma samparka garnuhos.